diavoli bon. A Macilot stolica ma, a minaretu tu teran ima. A da goa ma ugada, a droga potopa goda. Ok pinata ni pekao, ogu dema

0: Grała, więc ty lepiej stój. Uderzę w twoje słabe punkty, tak na pełnej w ruch. Chcę zadawać tobie ból.
1: Romantycznie.
0: Użyję mocy, której nie ma tłum. Wbijają ślepia się jak topór.

zaznaczyć, że pierwszy raz w mediach, nie tyle co społecznościowych, co w mediach tradycyjnych, prawicowych, o bardzo dużym zasięgu, pojawiły się stwierdzenia, które zresztą od

0: mocny i aż jestem zdziwiony, że nie cofnąłem się wcześniej do twórczości Na Lobby z Robę. Muszę nadrobić nomen omen to, co zrobił Na Lobby.
1: Так, ну разом будемо, так, надолужувати це все, а перед нами польська пропозиція і українська.
0: Так, хоча та польська пропозиція то не, польська так. В спосіб специфічний. Гдеж Белграду то зеспіл, в którego склад в тій хвилі входить польська вокалістка і авторка текстів, двох венезуельчиків, якщо не мили, ораз один Брытийчик, а ціла екіпа базує в Барселоні. Ale od samego początku tworzy wyłącznie muzykę w języku polskim i jest to swego rodzaju światowy ewenement. Plus myślę, że Belgrado może być najbardziej światowo rozpoznawalnym polskojęzycznym zespołem, a już na pewno środowiskowo w okolicach postpunka i zimnej fali. Labirynt marzeń to kawałek, który usłyszymy już za moment, a za dwa momenty, czyli tuż po Belgrado, Nestor Selin i Karun z kawałkiem Poplavok. Co to jest Poplavok?
1: А пізніше тобі скажу.
0: А добре.

0: Ну і Міша правильний, як ти це говориш, мінзи очі, так?
1: Не wiem jeszcze, gdyż jeszcze nie przeanalizowałem tekstu i muszę powiedzieć, że tak na ucho nie byłem w stanie jakoś tak bardzo dużo wyłowić, bo też im bardziej gęsto sypane są słowa w utworze, tym no, trudniej jest to tak ze słuchu i odruchowo wyłapać, więc wyłapałem nastrój i klimat, że jest raczej, jakby to ująć, smutek dyktowany rzeczywistością dominuje w tym tekście, tak bym oceniał, z trochę, jak znów by to ładnie powiedzieć, świadomością nieuchronnego końca, tak to poczucie, kiedy się kończy lato, trochę tak mam na myśli i niekoniecznie mam tutaj w głowie porę roku akurat, tylko bardziej takie lato metaforyczne. Tak,
0: no починаємо перекладати, але пізніше, ну моя, якби мій ступний аналіз, якби я роблю такий висновок, що текст, ну, дуже влучний і так, як, власне, ти часто оцінюєш, мені це дуже подобається, мін за очі. Так, майже очі, тобто так, що тебе потім тримає довго. Добре, починаємо. Якщо все ж таки нас не врятувати, що ви будете робити?
1: Я тільки поєм титул «До 100 лет». Єст...
0: Так, до 100 років. Так. Угу.
1: Якщо не удасться нас урятувати, то що зробиш?
0: Жити, так?
1: Пережиє.
0: Навіщо?
1: Буду жив. Длачого?
0: Бо мені, як мінімум, цікаво, чим все закінчиться.
1: Бо я цікав, як то все скінчиться.
0: І це такий інтро, так? І голос цієї Валерії, бла-бла, він просто прекрасний. І тут ідеально пасує.
1: Так,
0: так. Ідеально.
1: Діалог ten damsko-męski, ale nie wiem na ile uczuciowy, a na ile po prostu...
0: No, власне, зараз зрозуміємо, чому він тут ідеально
1: пасує.
0: Як
1: Адам Єва, хотіли докончити.
0: Ну, а може і дійсно люди, як ви, ти вже пересікають свій фініш.
1: Cóż, może ludzie jako gatunek naprawdę przekraczają już linię mety.
0: Skoro u chaosie все zmieszajecie, suahili ta idisz.
1: Wkrótce wszystko zmiesza się w chaosie, suahili i idisz.
0: Jak Wawilońska weża, pewno, tak? Powrotajmy się, znaesz. Historia tak po kolu. I це набагато вигідніше для планети, тож куди ти там їдеш?
1: A to o wiele bardziej opłacalne dla planety, więc dokąd zmierzasz?
0: W jakie majbutnie ty wierzysz?
1: W jaką wierzysz przyszłość?
0: Majbutnie nie w tumanie, jego prosto nie ma ani poperodu, ani zadu.
1: Przyszłość nie jest we mgle, po prostu nie istnieje ani przed nami, ani za nami.
0: Якщо замість сенсу женемось за манімейкерством та посадами, фасадами гарними, не забудувати системи старі.
1: Jeśli zamiast sensu gonimy za pieniędzmi i pozycjami, nie możemy zbudować starego... Nie zdołamy zabudować starego systemu pięknymi fasadami.
0: A від гріхів минулого не сховатись у монастирі.
1: Nie możemy ukryć się
0: w klasztorze
1: przed grzechami przeszłości w klasztorze.
0: Тому всі ті голови кажуть, що нам не втекти від смути.
1: Ale to jeszcze było dlatego wszystkie te głowy mówią, że
0: no,
1: nie da się
0: tak.
1: uciec od zamętu, tak? Okej, dobra, sorry, bo nie zanotowałem, w którym punkcie skończyłaś.
0: Ja nie wierzę, лишати життя не спішу, планую ще довго тут бути.
1: Nie wierzę. Nie spieszę się z odejściem z życia, a planuję to zostać na długo.
0: Спокійно топчу цю планету в напівпритомному стані.
1: Spokojnie stąpam po tej planecie w stanie półświadomości.
0: Щоб вийти із зали останнім, тож...
1: Żeby być ostatnim, który opuści salę, więc...
0: I teraz Валерій wchodzić ze swoim absolutno niżnym, takim, майже takim dziewczaczym wokalom, jaki, no, zwuczyć, jak się ty nie słuchasz słów, to on zwuczyć jak koketowanie. I ona śpiewaje. Ja prożywu do 100 років, ja prożywu do 100 років, ja prożywu do 100 років, prosto, щоб подивитися, jak закінчиться цей світ.
1: Dożyję 100 lat, dożyję 100 lat... Прагне побачити, як скінчиться світ.
0: Так, супер, так. Ну, але так, вона якби хоче дожити, щоб це побачити, як цей

0: світ закінчиться. І далі Міша правильний. Ми пиляємо й далі гілку ту, що нас трима тут.
1: Вciąż pilujemy tę gałąź, która nas tutaj trzyma, czy na której siedzimy.
0: Na której siedzimy, tak. Maty, matematyka nie znaje, gdzie tato.
1: Matka, matematyka nie wie, gdzie jest tata.
0: My karematy stelimo na grabli, ta wony все рівно гострі.
1: My, dobra, to teraz...
0: Karimat, no karimat to te, na czemu my, znasz,
1: rozkładamy
0: w namecie.
1: Karimaty na grabiach.
0: Tak.
1: Które wciąż są ostre, czy mają ostre zęby.
0: Tak, тобто, ну, якби намагаємося, я так розумію, що намагаємося якби затушувати, ну, ці фасади гарні, так? Цими фасадами гарними прикрити старі системи, але щось хочемо не змінити, тільки прикрити, щоб цього не було видно, так,
1: теж
0: цих проблем.
1: З однієї сторони систем, з іншої сторони, мисля, що тут ході о środowisko naturalne і relacje człowieka з ним.
0: Так, бо далі, власне, є такий рядок. Думаємо, що ми хазяїви, але ми гості.
1: Myślimy, że jesteśmy gospodarzami, a jesteśmy gośćmi.
0: Нам час спочивати під мальвами.
1: Czy to już czas, żebyśmy odpoczęli, czy spoczęli pod malwami?
0: Czy все ж таки спробувати стати нормальними?
1: A może jednak powinniśmy spróbować stać się normalnymi.
0: Tak, tak, tak. My niby,
1: tak, tylko... skończyć z szaleństwem. O, no. Ja bym to tak przetłumaczył, tego mi brakowało. O,
0: no, super. Супер. Ми ніби накоїли вже всього вдосталь, але попри все нас і досі веде далі той компас.
1: Wydaje się, że zrobiliśmy już wystarczająco dużo, lecz mimo wszystko kompas prowadzi nas wciąż w jednym kierunku. Dalej prowadzi nas ten sam kompas.
0: Накоїли – це не стільки зробили, скільки зробили погано. Нарозробяліśmy. Я би це так переклала, okay. Накоїли. Так? Тобто ми всього поганого дуже багато зробили, але цей компас веде, і тепер Валерія проживу до 100 років, щоб подивитися, як закінчиться цей світ.
1: Дожиє 100 лат, дожиє 100 лат, щоб побачити, як скінчиться світ.
0: Ну і як?
1: Nie no, brak mi słów, wszystko pięknie, wspaniale i w ogóle wow. Jest to jeden z tych kawałków, gdzie zdecydowanie warto z tym tekstem się zapoznać. I Misza Prawilny nie zawodzi, bo no. Jego kawałki są intelektualnym rapem w najlepszym rozumieniu tego słowa.
0: Tak, u mnie też taki wysnowok. Ja pamiętam, Truskawec, my też razem namagaliśmy się, jakby перекладали, tak, i analizowali цей tekst, i tam dużo gostro socjalna tema. Зокрема, ухилянства, так, в умовах повномасштабного вторгнення.
1: І ogólnie socjoekonomicznych relacji w społeczeństwie, zwłaszcza w czasie wojny.
0: Так, а тут власне така екологічний маніфест.
1: Ekologiczno-ekonomiczny też powiedziałbym, też, bo tak. Pierwsza zwrotka jest taka gdzieś tam...
0: Konsumeryzm taki,
1: pół
0: prawda?
1: Pół na pół, tak jakby... Zresztą to wszystko jest oczywiście powiązane ze sobą, tak? A druga wyraźniej gdzieś tam może w stronę tej natury, ale też tak raczej ogólnie pesymistyczny obraz gatunku ludzkiego oraz kierunku, w którym radośnie zmierza w podskokach. W pełni się identyfikuję z autorem. Popełniłem parę rzeczy o bardzo podobnej wymowie w życiu, kiedy jeszcze widziałem, żeby coś
0: ale
1: takiego
0: przynosi.
1: Robić.
0: Marcin, no, duże P.
1: Natomiast ten kawałek naprawdę coś pięknego, tak. I myślę, że tym stwierdzeniem możemy domknąć szacun Misza Prawilny, a przed nami nieco na podniesienie nastroju Jamal i Tibu di Budauciu.
0: I ja tebe pytaję, ty mnie pytałeś, co takie poplawok, a ja tebe pytaję, co takie Tibu di Budauciu.
1: Jest taki znany utwór, to jest utwór Whitney Houston chyba,
0: no.
1: Którego refren to jest Can't Leave, Dibu Dibu Doubt You i tak dalej.
0: Tak?
1: I swego czasu w internecie krążył legendarny zapis jakiegoś talent show chyba z Rumunii, w którym wyszła dziewczyna i zaśpiewała to z tekstem.

0: który sobie spisała ze słuchu i refren brzmiał Ken Lee, dibu dibu dałciu, Ken Lee i tak dalej, więc dibu dibu dałciu.
1: To Dżemalce je ta dziewczyna, tak?
0: No, jakoś tutaj Dżemalowi się skojarzyło, posłuchajmy.

0: Wspaniały, wspaniały numer. Naprawdę uśmiech na twarzy mi się pojawia z automatu, kiedy słucham tego tuna. Ogólnie cała płyta Radio Jungle Jamala jest beznapinkowym kawałem wspaniałej muzyki i gorąco ją polecam. Graliśmy z niej już ładnych kilka kawałków i myślę, że wcześniej czy później zagramy wszystko, co na tejże płycie się znalazło.
1: Так, пісня, яка піднімає настрій, налаштовує позитивно на увесь четвер. А якщо ви хочете отримати другу дозу позитиву, то слухайте нас між 21-ю та 22-ю теж сьогодні. Щочетверга від 9-ї до 10-ї вранці.

0: jeszcze do niedawna, przecież to nie tajemnica, ludzie, którzy ni w ząb nie potrafili nic powiedzieć po ukraińsku, nazywali ukraińską mową rідною.
1: Tak.
0: Język ojczysty.
1: Dużo, tak.
0: Niekoniecznie język domowy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. W języku ukraińskim czasami mówi się też o języku macierzystym, materyńska mowa. I w języku polskim język macierzysty również funkcjonuje. I teraz kto potrafi powiedzieć, czym się różni język ojczysty od języka macierzystego?
1: A my z tobą o tym, do rzeczy, mówili. Pamiętasz, u nas była godzina ze słowem dnia mowa i my mówili o język ojczysty i materyńska mowa.
0: To pewnie ja prowokowałem, bo nurtuje mnie to od lat.
1: Dobra, ale jeszcze troszeczkę tego wyznaczenia z internet-encyklopedii. Отже, цей білінгвізм – це явище характерне для певних осіб, груп осіб і країн. І дивися тепер далі. Спостерігається у сім'ях змішаного походження, в регіонах зі змішаним населенням. І як приклади – Татарстан, Чечня, Окінава, Уйгурія. У прикордонних землях, як приклад, Альзас, Галісія, Трансильванія, внутрішня Монголія. Ну, насправді, внутрішня Монголія – це не є жодна прикордонна земля, тільки це є якби регіон, який належить, ну, на жаль, вже Китаю, так? І внутрішній Монголії в кордонах адміністративних Китаю, внутрішня Монголія, лежить, ну, і населення там розмовляє і монгольською, і мандаринською мовами. В колишніх колоніях, приклад, Індія, Нігерія, Гонконг.
0: Що ж то за енциклопедія така мудра?
1: Дуже цікаво. А також і в державах із системою освіти, скерованою на виховання двомовних громадян. І, як приклад, власне, Швеція, Норвегія, Бельгія.
0: Поновим питання, яку енциклопедію цитуємо?
1: Вікіпедію. Мене зацікавило тут дуже.
0: Мудрость вікіпедистів. Багато то цікаве, бо то hasło powstaje w dzisiejszych czasach, tereny przygraniczne i tak dalej. Otóż w dawnych, normalnych czasach dwujęzyczność, czyli bilingwizm, było czymś zupełnie normalnym, nie tylko na terenach przygranicznych. W miastach, na wioskach ludzie znali kilka języków w naszej części Europy, zwłaszcza oczywiście mówiło się po polsku, po ukraińsku, językiem zaborców, czyli językiem rosyjskim bardzo często. Mówiło się jednym z języków żydowskich i bardzo wielu ludzi potrafiło biegle przechodzić z języka na język, zwłaszcza jeśli mieli jakieś interesy do załatwienia z ludźmi innego języka. W innych naszych audycjach bardzo często poruszamy problem współczesnego polskiego społeczeństwa, jego reakcji na to, że obraz Polski w ostatnich latach zmienił się gruntownie.
1: I mowny też.
0: Polska przestała być monoetniczna i monojęzykowa. Dla niektórych jest to szok. Tymczasem z punktu widzenia długiego trwania historycznego jest to najzupełniej normalne i już teraz widzimy, że pojawiają się na ulicach polskich miast ludzie dwujęzyczni, a w przypadku wielu no, trójjęzyczni. Tak naprawdę nie ma się co oszukiwać. Polski, ukraiński, rosyjski, do tego jeszcze dochodzi często znajomość angielskiego. Innymi słowy, zaczyna być wreszcie normalnie. A Szwecja, Norwegia, no Belgia z tych przykładów wymienionych przez encyklopedię jest interesująca, no bo tak, no to jest państwo, gdzie są trzy języki oficjalne.
1: Tak.
0: Podobnie Szwajcaria, cztery języki oficjalne. Kanada z częścią Quebecu i również część absolutnie dwujęzyczna. No dobrze, dobrze, czytamy dalej.
1: I dalej, co już nam ta internet-encyklopedia mówi. Wże 18 chwilin my z tobą mówimy i щойно tylko частину українську analizujemy. Historyczna dwumowność jest формою socjalnej adaptacji, підкорених до мови завойовника чи домінантного сусіда. Угу. Так, але про це ми вже сказали.
0: Язик заборців, так.
1: І теж тут вказується, що двомовність теж набувається дослідниками шляхом вивчення іншої мови. Внаслідок інтересу до культури і так далі, і так далі. Ну, як приклад тут Шевельов. Людина, яка володіє двома мовами, називається двомовною або білінгвом. Мені дуже подобається

0: подобається визначення двомовко. Особливо в контексті дітей двомовко. Двомовність відрізняється від деглосії, явища існування у суспільстві двох мов або діалектів в різних функціональних сферах. Але вже цієї деглосії вже не будемо розвивати цієї теми. Зупинимося на цьому білінгвізмі і двомовності, і на двомовних людях.
1: Ну власне, двоязичність, чи словники трохи не надążають. Бо, по-перше, припомнімо, словник дефінював двоязичність як приготування в двох язиках, як виступування двох язиків одночасно. В давніх словниках та двоязичність, яка нас інтересує, називана була власне білінгвізмом. Білінгвізм – czyli fakt posługiwania się przez grupę społeczną lub jednostkę równorzędnie dwoma językami w mowie i w piśmie. I to był rzeczownik oczywiście
0: czołowiczego
1: rodzaju męskiego. Ale jeżeli sięgniemy do cytatów, to już widzimy na przykład taki. Godząc się na trwałą dwujęzyczność w Prusach, zakładano jednocześnie możliwie szybką likwidację bilingwizmu żydowsko-polskiego. I tutaj widzimy, że mamy dwujęzyczność i bilingwizm używane synonimicznie, równoważnie. Inny cytat. Interesuję się wychowywaniem bilingwalnych dzieci. Mój mąż jest Anglikiem i nigdy nie słyszałam ani nie czytałam o dziecku, któremu bilingwizm by w jakikolwiek sposób zaszkodził.
0: I про це ми теж сьогодні поговоримо. Чи двомовність шкодить дітям?
1: I jeszcze nie tak dawno temu można było usłyszeć opinię specjalistów, że dwujęzyczność wpajana dziecku od najmłodszych lat przeszkadza w jego rozwoju językowym.
0: Tak.
1: Wrócimy do tego. I kolejny cytat. Wczesny bilingwizm pozytywnie wpływa na pamięć roboczą, przechowującą i przetwarzającą informacje przez krótki okres, uważają badacze z Uniwersytetu w Granadzie. Takie jest ich zdanie. Dziś ten dawny termin, trochę taki napuszony, obcojęzyczny bilingwizm, raczej jest wypierany w słownikach przez dwujęzyczność, dwujęzyczny, czyli posługujący się dwoma językami, albo dopiero po drugie napisany w dwóch językach.
0: Ну добре, поговорили, багато тем, багато проблем порушили, але наше слово рівноважиться, тому що рівновага – це теж одне із наших улюблених слів, яке стосується, яке, може, ілюструє таку, маємо надію, нашу двомовну і двоязичну передачу. Отже, для рівноваги трохи музики, ну, двомовної.

0: Gotów jestem zarywać dnie i nocki, żeby poznać język płocki. To był Spięty, a my się już rozluźniamy, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca.
1: Marcin Gaśkowski,
0: Jana Stępniewicz, Adam Waliszewski, 50 na 50, małpapolskieradio.pl. Piszcie do nas, co myślicie o audycji Pół na Pół, Piw na Piw.

0: Перша мова, друга мова, правда? І часом ця друга мова витісняє першу мову.
1: Ну, хіба що мовимо о Україні, тут акурат дуже часто немає вонтливості, неважно, який язик був дуже часто перший чи другий, в яким язику мовилося вдома. Jeszcze do niedawna, przecież to nie tajemnica, ludzie, którzy ni w ząb nie potrafili nic powiedzieć po ukraińsku, nazywali ukraińską mową rідною.
0: Tak.
1: Język tak, ojczysty.
0: Dużo, tak.
1: Niekoniecznie język domowy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. W języku ukraińskim czasami mówi się też o języku macierzystym, materyńska mowa. I w języku polskim język macierzysty również funkcjonuje. I teraz kto potrafi powiedzieć, czym się różni język ojczysty od języka macierzystego?
0: A my z tobą про це, до речі, говорили, пам'ятаєш? У нас була година зі словом «Дня мова», і ми говорили про цю язик ojczysty і материнська мова.
1: To pewnie ja prowokowałem, bo nurtuje mnie to od lat.
0: Добре, але ще трошечки цього визначення з інтернет-енциклопедії. Отже, цей білінгвізм – це явище характерне для певних осіб, груп осіб і країн. І дивися тепер далі. Спостерігається у сім'ях змішаного походження, в регіонах зі змішаним населенням. І як приклади – Татарстан, Чечня, Окінава, Уйгурія. У прикордонних землях, як приклад, Альзас, Галісія, Трансильванія, внутрішня Монголія. Ну, насправді, внутрішня Монголія – це не є жодна прикордонна земля, тільки це є якби регіон, який належить, ну, на жаль, вже Китаю, так? І внутрішній Монголії в кордонах адміністративних Китаю, внутрішня Монголія, лежить, ну, і населення там розмовляє і монгольською, і мандаринською мовами. Колишніх колоніях, приклад, Індія, Нігерія, Гонконг.
1: Що ж то за енциклопедія така мудра?
0: Дуже цікаво. А також і в державах із системою освіти, скерованою на виховання двомовних громадян. І, як приклад, власне, Швеція, Норвегія, Бельгія.
1: Понавлям питання, яку енциклопедію цитуємо?
0: Вікіпедію. Мене зацікавило то дуже.
1: Мудрость вікіпедистів. Багато то цікаве, бо то hasło powstaje w dzisiejszych czasach, tereny przygraniczne i tak dalej. Otóż w dawnych, normalnych czasach dwujęzyczność, czyli bilingwizm, było czymś zupełnie normalnym, nie tylko na terenach przygranicznych. W miastach, na wioskach ludzie znali kilka języków w naszej części Europy, zwłaszcza oczywiście mówiło się po polsku, po ukraińsku, językiem zaborców, czyli językiem rosyjskim bardzo często. Mówiło się jednym z języków żydowskich i bardzo wielu ludzi potrafiło biegle przechodzić z języka na język, zwłaszcza jeśli mieli jakieś interesy do załatwienia z ludźmi innego języka. W innych naszych audycjach bardzo często poruszamy problem współczesnego polskiego społeczeństwa, jego reakcji na to, że obraz Polski w ostatnich latach zmienił się gruntownie.
0: I mowny też.
1: Polska przestała być monoetniczna i monojęzykowa. Dla niektórych jest to szok. Tymczasem z punktu widzenia długiego trwania historycznego jest to najzupełniej normalne i już teraz widzimy, że pojawiają się na ulicach polskich miast ludzie dwujęzyczni, a w przypadku wielu no, trójjęzyczni. Tak naprawdę nie ma się co oszukiwać. Polski, ukraiński, rosyjski, do tego jeszcze dochodzi często znajomość angielskiego. Innymi słowy, zaczyna być wreszcie normalnie. A Szwecja, Norwegia, no Belgia z tych przykładów wymienionych przez encyklopedię jest interesująca, no bo tak, no to jest państwo, gdzie są trzy języki oficjalne.
0: Tak.
1: Podobnie Szwajcaria, cztery języki oficjalne. Kanada z częścią Quebecu i również część absolutnie dwujęzyczna. No dobrze, dobrze, czytamy dalej.
0: I dalej się, że nam ta internet encyklopedia mówi. Wże 18 chwilin my z tobą mówimy i щойно tylko частину українську analizujemy. Historyczna dwumowność jest formą socjalnej adaptacji, підкорених до мови мови завойовника чи домінантного сусіда. Угу. Так, але про це ми вже сказали.
1: Язик заборців, угу. Так.
0: І теж тут вказується,

0: Gotów jestem zarywać dnie i nocki, żeby poznać język płocki. To był Spięty, a my się już rozluźniamy, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca.
1: Marcin Gaśkowski,
0: Jana Stępniewicz, Adam Waliszewski, 50 na 50, małpapolskieradio.pl. Piszcie do nas, co myślicie o audycji Pół na Pół, Piw na Piw.

0: U Warszawy minęła 9 godzina. Słuchajcie, Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynajca godzina bożywilstwa. Spróbujmy się dogadać.
1: Сказав Мартін дуже по-матушевський і сказав правду, чистісіньку правду сказав. Починається година божевілля польсько-українського музичного. Ох, цікаво, мені вже дуже цікаво. Що ми сьогодні почуємо, Мартіна? Що ти сьогодні приніс?
0: Audycja Spróbujmy się dogadać polega na tym, że każdy z nas mówi w swoim języku i nie tłumaczymy sobie na krzyż tego, co mówimy, co na samym początku zwłaszcza powodowało pewne komplikacje z racji na fakt, że ja ukraińskim posługuję się jedynie w sposób instynktowny, a nie w sposób wyedukowany.

0: Wady, ale od samego początku pokazujemy też, że w kwestii polsko-ukraińskiej komunikacji i szeroko pojętego dogadywania się chcieć znaczy móc.
1: No, twoja energia tebe póki що, twoja intuicja póki що тебе не підводить, а енергія зрештою теж.
0: Natomiast całe to nasze dogadywanie się ma miejsce na kanwie muzyki. Muzyki z Polski i z Ukrainy, głównie w tych dwóch językach, choć nie tylko.
1: Ну так, ну тому що так, музика з Польщі та України, але слухаємо її різними мовами, і теж мікромовами, маємо на увазі підляську мікромову,
0: але
1: і так далі, і так далі.
0: Галицький флоу. Або, і,
1: ну,
0: і
1: так,
0: інших.
1: Галицький діалект, галицьку мікромову. Так. І говоримо польською та українською, ділимося з вами культурними новинами, тобто культурними подіями, які відбуваються у Польщі і теж пов'язані або передусім. Всім пов'язані з Україною, теж перекладаємо одну пісню. Не стільки перекладаємо, скільки намагаємося зрозуміти, що автор мав на думці. Сьогодні теж так буде. Ну і сьогодні такий буде такий реп-флоу. Так.
0: Можна так powiedzieć. Zaczęliśmy od ostatniego z wymienianych przez nas zwykle stałych fragmentów, czyli od muzycznej trójcy na początek. Zaczęliśmy w jednej trzeciej, bo kolejne dwie trzecie tej trójcy dopiero przed nami. Tradycyjnie kawałek, którym otwieramy nasze wydanie. To numer, który już wam kiedyś graliśmy, ale który uznaliśmy za godny wspomnienia ponownie i dziś było to na lobby zrobę, że tak, w trzeciej płci określę. Tak. I kawałek Odessa Melancholia. Bardzo zacny i aż jestem zdziwiony, że nie cofnąłem się wcześniej do twórczości na lobby z Robę. Muszę nadrobić nomen omen to, co zrobił na lobby.
1: Tak, no razem będziemy, tak, nadolużowate to wszystko, a przed nami polska propozycja i ukraińska.
0: Tak, chociaż ta polska propozycja to Polska w sposób specyficzny, gdyż Belgrado to zespół, w którego skład w tej chwili wchodzi polska wokalistka i autorka tekstów, dwóch Wenezuelczyków, jeśli się nie mylę, oraz jeden Brytyjczyk, a cała ekipa bazuje w Barcelonie. Ale od samego początku tworzy wyłącznie muzykę w języku polskim i jest to swego rodzaju światowy ewenement. Plus myślę, że Belgrado może być najbardziej światowo rozpoznawalnym polskojęzycznym zespołem, a już na pewno środowiskowo w okolicach postpunka i zimnej fali. Labirynt marzeń to kawałek, który usłyszymy już za moment, a za dwa momenty, czyli tuż po Belgrado, Nestor Selin i Karun z kawałkiem Poplawok. Co to jest Poplawok?
1: A później, że tobie skażę.
0: A dobrze.

0: Ну і Міша правильний, як ти це говориш, мінзи очі, так?
1: Не wiem jeszcze, Duże... gdyż jeszcze nie przeanalizowałem tekstu, no dobra, i muszę powiedzieć, że tak na ucho nie byłem w stanie jakoś tak bardzo dużo wyłowić, bo też im bardziej gęsto sypane są słowa w utworze, tym no, trudniej jest to tak ze słuchu i odruchowo wyłapać, więc wyłapałem nastrój i klimat, że jest raczej, jakby to ująć, smutek dyktowany rzeczywistością dominuje w tym tekście, tak bym oceniał, z trochę, jak znów by to ładnie powiedzieć, świadomością nieuchronnego końca, tak to poczucie, kiedy się kończy lato, trochę tak mam na myśli, niekoniecznie mam tutaj w głowie porę roku akurat, tylko bardziej takie lato metaforyczne. Tak,
0: no poczynajmy перекладати, ale пізніше, ну моя, якби мій вступний аналіз, якби я роблю такий висновок, що текст, ну, дуже влучний, і так як, власне, ти часто оцінюєш, мені це дуже подобається, мінзе очі. Чи так, майже очі, тобто так, що тебе потім тримає довго. Добре, починаємо. Якщо все ж таки нас не врятувати, що ви будете робити?
1: Я тільки поєм титул до 100 лат. Єст,
0: так, до 100 років.
1: Якщо не удасться нас урятувати, то що зробиш?
0: Жити, так?
1: Пережиє.
0: Навіщо?
1: Буду жив. Дlaczego?
0: Бо мені, як мінімум, цікаво, чим все закінчиться.
1: Бо я сам чекав, як то все скінчиться.
0: І це такий інтро, так? І голос цієї Валерії, бла-бла, він просто прекрасний. Мені тут ідеально пасує.
1: Так, так. Ідеально. Діалог ten damsko-męski, але не wiem на ile uczuciowy, а на ile по просто...
0: Ну, власне, зараз зрозуміємо, чому він тут ідеально
1: пасує. Як Адам Єва, хотіємо докончити.
0: Ну, а може і дійсно люди, як ви, ти вже пересікають свій фініш.
1: Cóż, może ludzie jako gatunek naprawdę przekraczają już linię mety.
0: Skoro u chaosie все zmieszajecie, suahili ta idisz.
1: Wkrótce wszystko zmiesza się w chaosie, suahili i idisz.
0: Jak wawilońska weża, pewno, tak? Powrotajmy się, znaєш. Historia, tak, po kolu. I це набагато вигідніше для планети, тож куди ти там їдеш?
1: A to o wiele bardziej opłacalne dla planety, więc dokąd zmierzasz?
0: W jakie majbutnie ty wierzysz?
1: W jaką wierzysz przyszłość?
0: Majbutnie nie w tumanie, jego prosto nie ma ani popierodu, ani zadu.
1: Przyszłość nie jest we mgle, po prostu nie istnieje ani przed nami, ani za nami.
0: Якщо замість сенсу женемось за манімейкерством та посадами, фасадами гарними, не забудувати системи старі.
1: Jeśli zamiast sensu gonimy za pieniędzmi i pozycjami, nie możemy zbudować starego... Nie zdołamy zabudować starego systemu pięknymi fasadami.
0: A від гріхів минулого не сховатись у монастирі.
1: Nie możemy ukryć się
0: w klasztorze
1: przed grzechami przeszłości w klasztorze.
0: Тому всі ті голови кажуть, що нам не втекти від смути.
1: Ale to jeszcze było, dlatego wszystkie te głowy mówią, że
0: no,
1: nie da
0: ja
1: się
0: tak.
1: uciec od zamętu, tak? Okej, dobra, sorry, bo nie zanotowałem, w którym punkcie skończyłaś.
0: Ja nie wierzę, лишати життя не спішу, планую ще довго тут бути.
1: Nie wierzę, nie spieszę się z odejściem z życia, a planuję to zostać na długo.
0: Spokojno topczu cię planetu w napiwprotomnym stanie.
1: Spokojnie stąpam po tej planecie w stanie półświadomości.
0: Żeby wyjść z zali ostatnim, toż.
1: Żeby być ostatnim, który opuści salę, więc...
0: I teraz Валерій wchodzi ze swoim абсолютно ніжним, таким майже таким дівчачим вокалом, який, ну, звучить, якщо ти не слухаєш слів, то він звучить як кокетування. І вона співає: «Я проживу до 100 років, я проживу до 100 років, я проживу до 100 років», просто щоб подивитися, як закінчиться цей світ.
1: Дожиє 100 лат, дожиє 100 лат. Прагне побачити, як скінчиться світ.
0: Так, ні, ну, супер, так. Ну, але так, вона якби хоче дожити, щоб це побачити, як цей світ закінчиться. І далі Міша правильний. Ми пиляємо й далі гілку ту, що нас трима тут.
1: Вciąż piłujemy tę gałąź, która nas tutaj trzyma, czy na której siedzimy.
0: Na której siedzimy, tak. Mati, matematyka nie znaje, gdzie tato.
1: Matka, matematyka nie wie, gdzie jest tata.
0: My karymaty stelimy na grabli, ta wony wse równo gostri.
1: My, dobra, to teraz...
0: Karimat, no karimat to te, na czemu my, znasz,
1: rozkładamy
0: w namecie.
1: Karimaty na grabiach.
0: Tak.
1: Które wciąż są ostre, czy mają ostre zęby.
0: Tak, тобто, ну, якби намагаємося, я так розумію, що намагаємося якби затушувати, ну, ці фасади гарні, так? Цими фасадами гарними прикрити старі системи, але щось хочемо не змінити, тільки прикрити, щоб цього не було видно, так, цих проблем.
1: З однієї сторони систем, з іншої сторони, мисля, що тут ході о środowisko naturalne і relacje człowieka з ним.
0: Так, бо далі, власне, є такий рядок. Думаємо, що ми хазяїви, але ми гості.
1: Myślimy, że jesteśmy gospodarzami, a jesteśmy gośćmi.
0: Nam czas spoczywać pod malwami.
1: Czy to już czas, żebyśmy odpoczęli, czy spoczęli pod malwami?
0: Czy wciąż taki spróbować stać normalnymi?
1: A może jednak powinniśmy spróbować stać się normalnymi.
0: Tak, tak, tak.
1: My niby, czy, tak tylko... skończyć z szaleństwem. No. O, ja bym to tak przetłumaczył, tego mi brakowało.
0: No, super. Супер. Ми ніби накоїли вже всього вдосталь, але попри все нас і досі веде далі той компас.
1: Видає się, що зробилися już wystarczająco dużo, lecz mimo wszystko компас prowadzi нас wciąż в jednym kierunku. Далі prowadzi нас ten сам компас.
0: Накоїли це не стільки зробили, скільки зробили погано. Нарозробялися. Я би це так переклала, okay. Накоїли. Так? Тобто ми всього поганого дуже багато зробили, але цей компас веде, і тепер Валерія проживу до 100 років, щоб подивитися, як закінчиться цей світ.
1: Дожиє 100 лат, дожиє 100 лат, щоб побачити, як скінчиться світ.
0: Ну і як?
1: Nie no, brak mi słów, wszystko pięknie, wspaniale i w ogóle wow. Jest to jeden z tych kawałków, gdzie zdecydowanie warto z tym tekstem się zapoznać. I Misza Prawilny nie zawodzi, bo no. Jego kawałki są intelektualnym rapem w najlepszym rozumieniu tego słowa.
0: Tak, u mnie też taki wysnowok. Ja pamiętam, Truskawec my też razem namagaliśmy, jakby перекладали, tak, i analizowali cej tekst, i tam duże gostro socjalna tema, зокрема, ухилянства, так, в умовах повномасштабного вторгнення.
1: І ogólnie socjoekonomicznych relacji tak. W społeczeństwie, zwłaszcza w czasie wojny.
0: Так, а тут власне така екологічна маніфест.
1: Ekologiczno-ekonomiczny też powiedziałbym, też, bo tak. Pierwsza zwrotka jest taka gdzieś tam...
0: Konsumeryzm taki,
1: pół
0: prawda?
1: Pół na pół, tak jakby... Zresztą to wszystko jest oczywiście powiązane ze sobą, tak? A druga wyraźniej gdzieś tam może w stronę tej natury, ale też tak raczej ogólnie pesymistyczny obraz gatunku ludzkiego oraz kierunku, w którym radośnie zmierza w podskokach. W pełni się identyfikuję z autorem. Popełniłem parę rzeczy o bardzo podobnej wymowie w życiu, kiedy jeszcze widziałem, żeby coś
0: ale
1: takiego...
0: Ale prynesy, Marcin. Duże P.
1: Natomiast ten kawałek naprawdę coś pięknego tak. I myślę, że tym stwierdzeniem możemy domknąć szacun Misza Prawilny. A przed nami nieco na podniesienie nastroju Jamal i Tibu Dibu Dauciu.
0: Ja tebe pytaję, ty mnie pytałeś, co takie poplawok, a ja tebe pytaję, co takie Tibu
1: Jest Tibu taki znany utwór, to jest utwór Whitney Houston chyba, którego refren to jest Can't Leave Dibu Dibu Dauciu i tak dalej.
0: Tak?
1: I, Swego czasu w internecie krążył legendarny zapis jakiegoś talent show, chyba z Rumunii, w którym wyszła dziewczyna i zaśpiewała to z tekstem, który sobie spisała ze słuchu, i refren brzmiał Kenli, dipu dibu dauciu, Kenli i tak dalej. Więc dipu dibu dauciu.
0: To Dżemalce i ta dziewczyna, tak?
1: No, jakoś tutaj Dżemalowi się skojarzyło. Posłuchajmy.

0: Środki zebrane z tych datków członkowie zespołu przekażą na cele charytatywne związane z Ukrainą. 14 czerwca, godzina 17, Dom Ukraiński przy Zamenhofa 1 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem natomiast zaprosić Was na jubileuszową Paradę Równości, która 13 czerwca o godzinie 14 wyruszy z ulicy Świętokrzyskiej i przejdzie ulicami Warszawy, świętując przy tym swoje 25-lecie. Tegoroczna edycja odbywa się właśnie pod hasłem 25 lat dumy i buntu i będzie jednym z największych wydarzeń społecznych roku w Polsce. Jeśli ktoś siedział dotąd pod kamieniem i nigdy wcześniej nie słyszał o Paradzie Równości, jest to manifestacja na rzecz równouprawnienia osób LGBTQ+, która odbywa się na ulicach Warszawy od 2001 roku i w barwnym pochodzie gromadzi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób, tak ze wspomnianej społeczności, jak i podpisujących się pod jej sprawiedliwym traktowaniem, bo miłość nie wyklucza. Wyjątkowość tegorocznej edycji Parady Równości wynika ze wspomnianej okrągłej rocznicy, ale nie tylko. W jej ramy wejdzie bowiem również bezprecedensowy projekt przygotowany pod patronatem Madonny, debiut Akademickiej Konferencji Naukowej towarzyszącej paradzie oraz najbogatszy w historii program artystyczny i społeczny od Queer Art Stage po limitowane kolekcje wspierające pomoc prawną dla społeczności LGBTQ+. Chociaż sama parada wystartuje o 14, wydarzenie rozpocznie się już o 11 otwarciem Miasteczka Równości w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury i Nauki, które działać będzie do 21. To otwarta przestrzeń dla organizacji społecznych, inicjatyw oddolnych oraz partnerów, łącząca punkty informacyjne, stoiska NGO-sów i scenę artystyczną. Sam przemarsz zaplanowano od 14 do 16, a tegoroczna trasa poprowadzi z Miasteczka Równości przez centrum i okolice Starego Miasta aż z powrotem do punktu wyjścia. Po zakończeniu marszu program sceniczny na świeżym powietrzu potrwa do wieczora, a oficjalny afterparty odbędzie się w klubie La Pose. 10 zł z każdego biletu na tę imprezę trafi na organizację przyszłorocznej parady, więc przyjemny z pożytecznym. Niezależnie od waszej osobistej orientacji, jeśli popieracie równe prawa dla wszystkich i szukacie radosnego wydarzenia, które absolutnie nikogo nie wyklucza, to Parada Równości na pewno spełni wasze oczekiwania i da wam dużo uśmiechu. Więcej detali odnajdziecie w internecie, a my gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy.
1: Моя мама, коли я її взяла на парад рівності у Варшаві, і це був 2016, здається, рік, вона була абсолютно захоплена. Тим паче, що теж, бо як іде парад, ну, то звучить різна музика, і звучала Руслана тоді. Так, на параді рівності у Варшаві наша українська Руслана з дикими танцями. Гаразд, добре, але я це було таке інтро, а тепер переклад твоєї прекрасної новини. Марчін запрошує на ювілейний парад рівності, який цьогоріч пройде як щороку, так, вулицями Варшави, а цьогоріч він пройде 13 червня і починається о 14:00 на вулиці Свєнтокшиській. Цьогорічний парад рівності святкує своє 25-річчя, тому захід відбувається під гаслом 25 років гордості та бунту. І парад рівності стане однією із найважливіших таких суспільних подій, маю надію, об'єднувальних подій року у Польщі. Якщо ви підтримуєте права людей ЛГБТК+, якщо ви вважаєте, що ми всі люди рівні і маємо рівні права, і якщо ви любите таку атмосферу кольорової необмеженої свободи, дуже вас запрошую долучитися і пройдіть цим прекрасним маршем. Паради рівності відбуваються у Варшаві, починаючи від 2001 року. І ця барвиста хода збирає від кількох до десятків тисяч людей, як і представників спільноти ЛГБТК+, так і людей, котрі в якийсь спосіб, власне, так як я сказала, підтримують цю спільноту. Унікальність теж цього параду полягає в тому, цьогорічного параду полягає в тому, по-перше, що він святкує з 25 років, тобто це такий ювілей, а по-друге, те, що в рамках цього параду буде представлено проєкт, який ініціаторкою якого є Мадонна, і я так розумію, що спонсоркою теж, так? Мадонна спонсорує.

0: tej.
1: Tam tak? Jest taka historia, że będą zagrane sety DJ-skie czy live acty oparte o twórczą reinterpretację albo wykorzystanie utworów Madonny. Aha. I jest to robione we współpracy z wydawnictwem, które publikuje utwory Madonny i przyklepane przez samą artystkę, że super. Ona harna. Tak jakby wspiera i wyraża zgodę i tak dalej.
0: Harna inicjatywa, тобто live acty i сети діджейські, і які є такою інтерпретацією, власне, творчості Мадонни. І це буде в рамках цього параду. А крім цього, квір-арт-сцена теж будуть представлені колекції, які підтримують, якби продаж підтримує правову допомогу для людей спільноти ЛГБТК+. Парад сам розпочинається о 14:00. Але сам цей захід, він стартує об 11:00 від відкриття такого «Вьоска рівності», так це називається?
1: Містечка рівності.
0: Містечка рівності в Свінтокшиському парку, це біля Палацу культури і науки. І це містечко рівності, воно буде діяти до 21:00. Ну і що ж, ага, ну і пізніше, звісно, офіційне афтер-парті в клубі «Ла По». 10 злотих з кожного квитка піде на організацію параду рівності наступного року. Я, на жаль, цьогоріч не зможу взяти участі в параді рівності, тому що буду одночасно тоді на стадіоні, національному стадіоні, на якому відбуватиметься науковий пікнік Центру науки Коперник і Польського радіо. Натомість дуже, то якби душею буду, звісно, там, на Свінтокшиській.
1: Ну? Ну.
0: Трошки я розговорилася, але справді якось дуже, дуже близький мені серцю цей парад рівності.
1: І мені również, і dlatego właśnie ją wybrałem. W zeszłym roku mówiłaś o paradzie, ty w tym roku, ja za rok. Zobaczymy, zdążymy zagrać dwa utwory, może nie w całości, ale zdążymy zagrać dwa ostatnie przewidziane utwory i trochę jestem z nas dumny, że w końcu się udało.
0: Niczego nie odkładajmy na następny tydzień, co jakiś rekord.
1: Zanim się pożegnamy, zapowiemy, że Tanok na Majdanie Kongo i brat Gajdukiny i Hostri Noży.
0: Hostri Noży, tak.
1: Hostri Noży, ja zawsze tym akcentem mam problem. To
0: kawałek, ja też.
1: Który zabrzmi za chwilę i nie kojarzyłem w ogóle, że doszło do takiej malowniczej współpracy, a tutaj proszę.
0: Dwie legendy zeszły się, tak?
1: Tak, właśnie, a później na zakończenie Hati Wati i Bridge, niepowtarzalny Hati Wati, którego całokształt twórczości bardzo, ale to bardzo wszystkim polecam, a że jest ona zasadniczo instrumentalna, to jest absolutnie ponad wszelkimi narodowo-kulturowymi podziałami. Po prostu dobra muzyka. Przez ostatnią godzinę gadaliśmy do was i graliśmy dla was my. Jana Stępniewicz.
0: Marcin Duże, Pan Matuszewski.
1: Do usłyszenia za tydzień w czwartek o 9:00 rano i wieczorem w Polskim Radiu dla Ukrainy.

0: I to był rzeczownik oczywiście.
1: Mhm. Czołowiczego rodu.
0: Rodzaju męskiego. Ale jeżeli sięgniemy do cytatów, to już widzimy na przykład taki. Godząc się na trwałą dwujęzyczność w Prusach, zakładano jednocześnie możliwie szybką likwidację bilingwizmu żydowsko-polskiego. I tutaj widzimy, że mamy dwujęzyczność i bilingwizm używane synonimicznie, równoważnie. Inny cytat. Interesuję się wychowywaniem bilingwalnych dzieci. Mój mąż jest Anglikiem i nigdy nie słyszałam ani nie czytałam o dziecku, któremu bilingwizm by w jakikolwiek sposób zaszkodził.
1: I про це ми теж сьогодні поговоримо. Чи двомовність шкодить дітям?
0: I jeszcze nie tak dawno temu można było usłyszeć opinię specjalistów, że dwujęzyczność wpajana dziecku od najmłodszych lat przeszkadza w jego rozwoju językowym.
1: Tak.
0: Wrócimy do tego. I kolejny cytat. Wczesny bilingwizm pozytywnie wpływa na pamięć roboczą, przechowującą i przetwarzającą informacje przez krótki okres. Uważają badacze z Uniwersytetu w Granadzie. Takie jest ich zdanie. Dziś ten dawny termin, trochę taki napuszony, obcojęzyczny bilingwizm, a raczej jest wypierany w słownikach przez dwujęzyczność, dwujęzyczny, czyli posługujący się dwoma językami, albo dopiero po drugie napisany w dwóch językach.
1: No dobre, poговорили, багато тем, багато проблем порушили, але наше слово рівноважиться, тому що рівновага – це теж одне із наших улюблених слів, яке стосується, яке, може, ілюструє таку, маємо надію, нашу двомовну і двоєзичну передачу. Отже, для рівноваги трохи музики. Ну, двомовної.

0: думаю, Марчине, що ми будемо повертатися до цієї двомовності ще в наступних передачах, до такої теоретичної двомовності, тому що двомовність ми практикуємо в цій студії.
1: Ну так, właśnie, odrazu widać kilka warstw rozumienia i pojmowania tego pojęcia, nawet w tym naszym krótkim dialogu. Dwujęzyczność różne ma oblicza. Radio ma też różne oblicza, jest gadanie, ale jest też muzyka. Coraz bardziej siedzę napięty i spięty, bo nie wiem, czego będziemy teraz słuchać.
0: Języka płockiego.

0: Gotów jestem zarywać dnie i nocki, żeby poznać język płocki. To był Spięty, a my się już rozluźniamy, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca.
1: Marcin Gaśkowski,
0: Jana Stępniewicz, Adam Waliszewski, 50 na 50, małpapolskieradio.pl. Piszcie do nas, co myślicie o audycji Pół na Pół, Piw na Piw.